Kale mukagwa dachi kadi weza makumi abiri na ibiri nedimazo kwega nesawa ikumi na ibiri edolo igulu sawe semba yo ya programe bukske mukagwa mulonji mwetuja okuongera okutaisira nokwetegereza ente kateka edhiri jamba isu kulia okweiwanga Uganda isu kayo avire kumulimo ateiwali kuja nkwendeza birungi byerere mikisa myerere gisobola okubanga jikuno nereza obe kunichofuna monte kateka